Ja lubim wiedzę powciera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc nawżdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zaniechać. Nieco piękne, a nie zapomnianie, aby się ich zapamiętało.